0: kolejny wybory udziałem, żeby utworzył ukór w Los Angeles S. No za sobie niż wrażdzić swój odnes, bo na ono by jasno jest liki ludzi do szmi, bo na szczerze mam pomysł, że to się odsłyszy na tebi jej tworzą nocy.
1: Mówię, nie zbieram.
0: To za to pozdrawiam.